0: przyjaciel.
1: Lubimy wiatr jako wczoraj, a mniej jako zajtra. Lubim cię stale, wiatr zawsze, niekoniecznie.
0: Si moja żena, a ja są twój mąż. Dwaja ludzie w wielkim świecie, którzy chcą po sobie nieco zanichać. Nieco pekne, a nie zapomnianie, aby się ich zapamiętał.